0: Estás conectado a la radio más brutal.
1: Be more. Be more.
2: Na na na na na na na na na na na na na na na na.